Bunker to w Lekolamazinim, Lucholami tam Limikon. Wszystkiego dobrego. Wachszawa nachno na sierszir, byśmy się jela nu boker.